Czas bez dna tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki nieprzepastne, tak cudze jak własne. Czas sadów w obłokach, kochań i odkochań, czas majowych wątków, bukiecików, fiołków.

0: тобою радо поговорю.
1: Він сто раз?
0: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
1: Гєнтки. Які то? Гєнтки – то дайонці ще гьонч. Гєнтки – то латво піддаючи ще зевненшним впливом, уміючи ще пристосовувати в залежності від околічності. Не перші випадкові. Przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut, giętka może być deska, gałązka, gałąź giętka, łodyga, giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna, giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Giętkie ciało ktoś śmiało wygina. Giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość pochodzi oczywiście od tego giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej wnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o Ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Żywuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach. Czasem ktoś taki giętki to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego, od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa.
0: Прекрасну цитату ти вибрав, Марчине. А я ще звернула увагу, що гєнткий язик, коли ми говоримо польською мовою, це можемо ми говорити і в прямому значенні, тобто гнучкий язик, так, котрий там і скручується в трубочки, і різні фігури можна робити цим язиком. Натомість в переносному значенні гєнткий язик – це, власне, як гнучка мова. Перекладаємо в українській, такої можливості ми не маємо.
1: Максим Рильський переложив, зрештою, цей фрагмент словацького, але переклад прочитаємо вам іншим разом.
0: А тепер послухаємо «Танок на Майдані Конго», «Зроби мені хіп-хоп», це пісня із 98-го року, а ми вибрали її тому, що, однак, реп і читання репу, воно вимагає такої гнучкості і язика, і мови.

Wielu sprzętów można użyć skomplikowanej techniki, ale nic tak nie robi hip-hop jak giętki język. To właśnie on wykonuje najważniejszą część roboty o języku, o tym jak pracuje, do czego możemy go wykorzystywać. Dzisiaj rozmawiamy w codziennej audycji pół na pół. Czasami stawiamy przed naszym językiem prawdziwe wyzwania.

0: Вони прокидаються дуже часто.
1: І діти, це ж не тільки про людей, це теж про малят, тварин, пташат, комашок і так далі. Зозуля горлиці жалілась, що доля їй недобре судилась, мов сирота вона тиняється сама. А діти, горлиця питає, чи може хто гніздечко зруйнував, так? Горлиця питала, власне, Зозулю, де ж її діти? І знову пана Смирна, як вовчиця, оберігаючи дітей, уся наїжиться, жде тільки одного замаху, щоб разом кинутися на свого ворога. Це так, жінку порівнює пана Смирна й до вовчиці, яка оберігає своїх дітей, вовченят. Ну і третє значення зі словника – це діти – це майбутнє покоління. Тобто те, кого ми виховуємо і хто нас замінить. Четверте значення – переносне. Ха-ха, люди з рисами і особливостями, характерними для будь-якої епохи, якогось середовища. Діти своєї епохи. О, Орельського дивись. Прийміть у день щасливий цей привіт Шевченкових дітей Міцкевичеві діти.
0: Ну так, дзеці Міцкевича również wciąż po świecie sobie chodzą i mają się dobrze.
1: Ще один усталений зворот – іти на діти, але він застарілий і означає він, що виходити заміж завдівця з дітьми. Іти на діти. Ну, він теж може піти на діти.
0: Іти на діти – то так, як злапати на дзєцко луб тим подобне. Ну, очевидно, дзєцко – то слово дня дзісейше появити się będzie в różnych контекстах. Nie będziemy przedłużać tej części słownikowej, ale coś tam trochę sobie poczytamy. Mamy prawo, mamy Dzień Dziecka, więc się bawimy w studiu Dziecko. Cóż to jest za człowiek? Jak mówi słownik, jest to człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego. A gdzie jest granica między wiekiem dziecięcym a wiekiem młodzieńczym? Tego słownik już nie podpowie. Kiedy się wiek młodzieńczy kończy, a zaczyna dorosłość? Tego też żaden słownik nam nie powie. Dlaczego? Dlatego, że autorki i autorzy słownika również nie wiedzą. Podobnie jak autorzy ukraińskiej wersji nie wiedzą tak naprawdę tej protyleżnej. Jak przeciwstawić dorosłość i wiek dziecinny? Gdzie jest ta granica? Słowniki są potrzebne, ale słowniki nas inspirują, słowniki nam rzeczywistości oczywiście nie wyjaśniają. To było znaczenie pierwsze. Znaczenie drugie. Dziecko to syn lub córka kogoś niezależnie od wieku. Znane jak najbardziej. Mój tatuś jest dzieckiem mojej babci i tak już zostanie. Czasami 90-letni tatuś robi kanapki swojemu dziecku, które idzie do pracy. Znamy takie przypadki. Dla rodziców zawsze jesteśmy dziećmi. Nawet kiedy rodziców zabraknie, zawsze pozostaniemy ich dziećmi. Z czym się łączy w polszczyźnie to dziecko? Ze wszystkim. Dziecko grzeczne, dziecko niegrzeczne, dziecko zdolne, dziecko szczęśliwe, dziecko osiedlowe, dziecko wiejskie, pasące krówki. Dzieci i dorośli, kobiety i dzieci, dziecko kilkudniowe, nowonarodzone, dziecko dwumiesięczne i tak dalej, opieka nad dziećmi, lubić dzieci, kochać nawet dzieci, edukacja dzieci, rozwój dziecka mamy na uwadze bardzo często. Dzień dziecka obchodzimy kiedy? 1 czerwca, rzecz jasna. Dziecko to również poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej.
1: Ja to dużo często czuję dziecko od swojej titońki. I mnie dużo przyjemno staje dziecko.
0: Pozdrawiamy ciocię Jany Stępniewicz, ale taki zwrot dziecko jest nieco ironiczny, tak? To tak trochę z góry czasami do nas mówią. Drogie dziecko, no ogarnij się.
1: Nie, to nie w tym kontekście. Dziecko kochane, ja czuję.
0: Kochane dziecko, dziecko własne, dziecko dobre, dziecko ukochane, dziecko wyrodne zdarza się. Kim jest dziecko wyrodne, o tym za chwilę. Dzieci oczywiście również dotyczy zwierząt, bo zwierzęta również zakładają rodziny i w rodzinach żyją każdy gatunek po swojemu. Dziecko zatem to niedorosłe zwierzę i dziecko bardzo ważna sprawa. Nasza audycja to nasze dziecko, ukochane. Dziecko to wytwór czyjejś pracy.
1: Oj, tak.
0: Związki frazeologiczne. Być, czuć się jak nowonarodzone dziecko. To czuć się jak?

0: легко, дуже приємно. Це коли добре виспалися, тоді ми відчуваємо себе новонароджені, як новонароджені діти.
1: Ну, власне. Чуть ще генеральні дощ. Добре. Словник підповіла щось іншого, але запомнімо о словнику. Як новонароджене дитсько, то споко, то окей. Я ще зупевне не знам на формальнощах, єстам як новонароджене дитсько в правних речах. Ага, в такім контексті писав Тадеуш Рітнер.
0: А, тобто тут йдеться, що не зовсім розуміємося на певних справах.
1: Або навіть зовсім не розуміємось, так. Дзіцьким укохать, це слышать, знать. Слышать, знать щось в окресі дзіцінства, як дзіцько. Всістко ясно. Зем'ю цілувати, яким ще укохало. Jako dziecko, dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał chydrze, ten młody dusi centraury, piekłu ofiarę wydrze, do nieba pójdzie po laury. Adam Mickiewicz, wiersze od dziecka. Z dziecka można coś znać, do czegoś przywyknąć. Na przykład pewna pani umiała od dziecka po łacinie, a potem okazało się, że językiem międzynarodowym jest język angielski i łacina rzadko się niestety przydaje. Cieszyć się jak dziecko, płakać się jak dziecko, cóż, nie kontrolować swoich emocji, nie myśleć o tym, że nie wypada w dorosłym świecie okazywać takie emocje. Cieszył się jak dziecko i chwyciwszy Agnieszkę w objęcia, usiłował z nią tańczyć. Maria Dąbrowska padła bez tchu na kanapę i płakała jak dziecko. Z radości i żalu, pisał inny autor. Cudowne dziecko. Dziecko, które odznacza się niezwykłymi, jak na jego wiek, zdolnościami.
0: Wunderkind.
1: Chłopiec słynął na całą szkołę jako cudowne dziecko, jako umysł wyjątkowy. Najmłodszy 9-letni syn był cudownym dzieckiem i koncertował z wielkim powodzeniem, pisał Wacław Berendt. A dziecko wyrodne to dziecko, które postępuje niewłaściwie wobec swoich rodziców, albo przynajmniej bardzo zupełnie nie tak, jak oni by chcieli. Dziecko szczęścia, dziecko fortuny to niekoniecznie dziecko, to może być człowiek dorosły, który cieszy się stałym powodzeniem. W życiu zaledwie ukończył Krasiński nauki, a wnet posypały się nań różne godności. Dzięki poparciu możnych przyjaciół, na których temu dziecku szczęścia nigdy nie zbywało. Jakie jest pochodzenie słowa dziecko, słowa dytyna? Wiemy?
0: No, słuchaj, mnie ciekawo dziznatyś.
1: Głowią się nad tym językoznawcy, czy nas przekonają? Pani profesor Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski, w poradni językowej PWN podkreśla, że jest to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański, w polszczyźnie sporadycznie od wieku XV, a od wieku XVII w powszechnym użyciu i przyjmuje się, że jest to urzeczownikowiona forma przymiotnika rodzaju nijakiego w odmianie prostej.
0: Ojoj.
1: A właśnie. A o co chodzi? O to chodzi, że gdzieś tam na początku był rzeczownik dzieć z formantem cko. Dziecko, dziecko.
0: Tobto daty, tak? Coś dajecie komuś.
1: Ja bym poszedł w twoim kierunku. Językoznawcy powiązują to ze słowem doić, a od doić jesteśmy bardzo blisko do karmienia piersią, do karmienia mlekiem matki, ale na szczęście pewności wcale nie mamy. W dodatku ta końcówka sko być może kiedyś była pejoratywna. A więc istota, którą mniej poważamy, ponieważ jest dzieckiem, ponieważ jest berbeciem, bobaskiem, brzdącym, dzieciaczkiem, dzieciąteczkiem, dzieciną, oseskiem, pacholęciem albo szkrabem. Czy tak było, czy nie było, tego nie wiemy, ale to jedno z takich słów bardzo, bardzo mocno zakorzenionych w językach słowiańskich i gdzieś bardzo głęboko leżą jego źródła.
0: Я вибрала кілька прислів'їв з дитиною пов'язаних, і деякі з них показують, наскільки вже вони не виправдовуються, вони діють у сучасному світі. Але почну від того, що я чула від свого дідуся. Я вже про тітоньку згадала, тепер про дідуся. Діти, діти, де вас подіти? Поставлю вас в коробочку, мете ж короботіти. Це коли ми були неслухняними,
1: ой,
0: то
1: діти,
0: чули
1: діти,
0: від дідуся.
1: Де вас подіти?
0: Як не навчиш дитину в пелюшках, ти не навчиш і в подушках. І ось наступне: дитино серцем люби, а руками гни. Оце абсолютно.

0: Może ty, może ty, może jednak ja.
1: Pora zaczynać, może ty?
2: Może ty.
1: No, może jednak ja. To wasze Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół. I w ten sposób zaczynamy muzyczną lekcję.
2: Музичний урок, і сьогодні він нетиповий і нетрадиційний, тому що зазвичай ми спочатку говоримо про пісню, одну пісню, потім її слухаємо, перекладаємо, порядок у нас більш-менш усталений, одного тижня ми слухаємо українську пісню, відповідно проводимо музичний урок української, а другого тижня польську, і тоді у нас...
1: I to u nas muzyczna lekcja polskiego, tak. Kto by go nie... Dzisiaj postanowiliśmy zaprosić was na muzyczną lekcję języków dwóch, języki, dwa języki, polski i ukraiński. A to z okazji Dnia Dziecka w Polsce, taki właśnie dzień obchodzimy.

0: 1 czerwca. Przypomnijmy, że Ukraina świętuje Dzień Dziecka 20 listopada. A zatem z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy z Janą przetłumaczyć piosenki. Dwie piosenki, jedną dla dzieci, drugą pro dітей.
1: Почали ми від пісні дитячої «Чотири лапи», пісня про пригоди одного такого кудлатого.

po świecie. Proszą Cię wszystkie dzieci, pomyśl przez chwilę o nas. My chcemy grać zielone.

Czas bez dna tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki nieprzepastne, tak cudze jak własne. Czas sadów w obłokach, kochań i odkochań, czas majowych wątków, bukiecików, fiołków.

0: dziecko osiedlowe, dziecko wiejskie, pasące krówki. Dzieci i dorośli, kobiety i dzieci, dziecko kilkudniowe, nowonarodzone, dziecko dwumiesięczne i tak dalej, opieka nad dziećmi, lubić dzieci, ha, kochać nawet dzieci, edukacja dzieci, rozwój dziecka mamy na uwadze bardzo często. Dzień dziecka obchodzimy kiedy? 1 czerwca, rzecz jasna. Dziecko to również poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej.
1: Ja це дуже часто чую «дєцько» від своєї тітоньки. І мені дуже приємно стає «дєцько».
0: Pozdrawiamy ciocię Jany Stępniewicz, ale taki zwrot dziecko jest nieco ironiczny, tak? To tak trochę z góry czasami do nas mówią. Drogie dziecko, no ogarnij się.
1: Nie, to nie w tym kontekście. Dziecko kochane, ja czuję.
0: Kochane dziecko, dziecko własne, dziecko dobre, dziecko ukochane, dziecko wyrodne zdarza się. Kim jest dziecko wyrodne, o tym za chwilę. Dzieci oczywiście również dotyczy zwierząt, bo zwierzęta również zakładają rodziny i w rodzinach żyją każdy gatunek po swojemu. Dziecko zatem to niedorosłe zwierzę i dziecko bardzo ważna sprawa. Nasza audycja to nasze dziecko ukochane. Dziecko to wytwór czyjejś pracy.
1: Oj, tak.
0: Związki frazeologiczne. Być, czuć się jak nowonarodzone dziecko. To czuć się jak?
1: Легко, дуже приємно. Це коли добре виспалися, тоді ми відчуваємо себе як новонароджені діти.
0: No właśnie. Czuć się generalnie dość dobrze. Słownik podpowiada coś innego, ale zapomnijmy o słowniku. Jak nowonarodzone dziecko, to spoko, to okej. Ja się zupełnie nie znam na formalnościach. Jestem jak nowonarodzone dziecko w prawnych rzeczach. Aha, w takim kontekście pisał Tadeusz Rittner.
1: A, tobto tutaj jdecie, że nie zowsim rozumijemy się na pewnych sprawach.
0: Albo nawet zowsim nie rozumijemy się, tak. Dzieckiem ukochać, co słyszeć, znać. Słyszeć, znać coś w okresie dzieciństwa jako dziecko. Wszystko jasno. Ziemię całować, którą się ukochało. Jako dziecko, dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody dusi centraury. Piekłu ofiarę wydrze, do nieba pójdzie po laury. Adam Mickiewicz, wiersze od dziecka. Z dziecka można coś znać, do czegoś przywyknąć. Na przykład pewna pani umiała od dziecka po łacinie, a potem okazało się, że językiem międzynarodowym jest język angielski i łacina rzadko się niestety przydaje. Cieszyć się jak dziecko, płakać się jak dziecko, cóż, nie kontrolować swoich emocji, nie myśleć o tym, że nie wypada w dorosłym świecie okazywać takie emocje. Cieszył się jak dziecko i chwyciwszy Agnieszkę w objęcia, usiłował z nią tańczyć. Maria Dąbrowska padła bez tchu na kanapę i płakała jak dziecko. Z radości i żalu, pisał inny autor. Cudowne dziecko, dziecko, które odznacza się niezwykłymi, jak na jego wiek, zdolnościami.
1: Wunderkind.
0: Chłopiec słynął na całą szkołę jako cudowne dziecko, jako umysł wyjątkowy. Najmłodszy 9-letni syn był cudownym dzieckiem i koncertował z wielkim powodzeniem, pisał Wacław Berendt. A dziecko wyrodne to dziecko, które postępuje niewłaściwie wobec swoich rodziców, albo przynajmniej bardzo zupełnie nie tak, jak oni by chcieli. Dziecko szczęścia, dziecko fortuny to niekoniecznie dziecko, to może być człowiek dorosły, który cieszy się stałym powodzeniem. W życiu zaledwie ukończył Krasiński nauki, a wnet posypały się nań różne godności. Dzięki poparciu możnych przyjaciół, na których temu dziecku szczęścia nigdy nie zbywało. Jakie jest pochodzenie słowa dziecko, słowa dytyna? Wiemy?
1: No, słuchaj, mnie ciekawo dziznatyś.
0: Głowią się nad tym językoznawcy, czy nas przekonają. Pani profesor Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski, w poradni językowej PWN podkreśla, że jest to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański, w polszczyźnie sporadycznie od wieku XV, a od wieku XVII w powszechnym użyciu i przyjmuje się, że jest to urzeczownikowiona forma przymiotnika rodzaju nijakiego w odmianie prostej
1: Ой-ой.
0: А właśnie.

0: Dziecko wyrodne zdarza się. Kim jest dziecko wyrodne, o tym za chwilę. Dzieci oczywiście również dotyczy zwierząt, bo zwierzęta również zakładają rodziny i w rodzinach żyją każdy gatunek po swojemu. Dziecko zatem to niedorosłe zwierzę. I dziecko, bardzo ważna sprawa. Nasza audycja to nasze dziecko ukochane. Dziecko to wytwór czyjejś pracy.
1: Oj, tak, tak, tak.
0: Związki frazeologiczne. Być, czuć się jak nowonarodzone dziecko. To czuć się jak?
1: Легко, дуже приємно. Це коли добре виспалися, тоді ми відчуваємо себе як новонароджені діти.
0: No właśnie. Czuć się generalnie dość dobrze. Słownik podpowiada coś innego, ale zapomnijmy o słowniku. Jak nowonarodzone dziecko, to spoko, to okej. Ja się zupełnie nie znam na formalnościach. Jestem jak nowonarodzone dziecko w prawnych rzeczach. Aha, w takim kontekście pisał Tadeusz Rittner.
1: A, tobto tutaj idecie, że nie zowsim rozumijemy się na pewnych sprawach.
0: Albo nawet zowsim nie rozumijemy się, tak. Dzieckiem ukochać, co słyszeć, znać. Słyszeć, znać coś w okresie dzieciństwa jako dziecko. Wszystko jasno. Ziemię całować, którą się ukochało. Jako dziecko, dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody dusi centraury. Piekłu ofiarę wydrzem, do nieba pójdzie po laury. Adam Mickiewicz, wiersze od dziecka. Z dziecka można coś znać, do czegoś przywyknąć. Na przykład pewna pani umiała od dziecka po łacinie, a potem okazało się, że językiem międzynarodowym jest język angielski i łacina rzadko się niestety przydaje. Cieszyć się jak dziecko, płakać się jak dziecko, cóż, nie kontrolować swoich emocji, nie myśleć o tym, że nie wypada w dorosłym świecie okazywać takie emocje. Cieszył się jak dziecko i chwyciwszy Agnieszkę w objęcia, usiłował z nią tańczyć. Maria Dąbrowska padła bez tchu na kanapę i płakała jak dziecko. Z radości i żalu, pisał inny autor. Cudowne dziecko. Dziecko, które odznacza się niezwykłymi, jak na jego wiek, zdolnościami.
1: Wunderkind.
0: Chłopiec słynął na całą szkołę jako cudowne dziecko, jako umysł wyjątkowy. Najmłodszy 9-letni syn był cudownym dzieckiem i koncertował z wielkim powodzeniem, pisał Wacław Berendt. A dziecko wyrodne to dziecko, które postępuje niewłaściwie wobec swoich rodziców, albo przynajmniej bardzo zupełnie nie tak, jak oni by chcieli. Dziecko szczęścia, dziecko fortuny to niekoniecznie dziecko, to może być człowiek dorosły, który cieszy się stałym powodzeniem w życiu. Zaledwie ukończył Krasiński nauki, a wnet posypały się nań różne godności. Dzięki poparciu możnych przyjaciół, na których temu dziecku szczęścia nigdy nie zbywało. Jakie jest pochodzenie słowa dziecko, słowa dytyna? Wiemy?
1: No, słuchają, mnie ciekawo, dziznaty
0: się. Głowią się nad tym językoznawcy, czy nas przekonają pani profesor Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski. W poradni językowej PWN podkreśla, że jest to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański, w polszczyźnie sporadycznie od wieku XV, a od wieku XVII w powszechnym użyciu i przyjmuje się, że jest to urzeczownikowiona forma przymiotnika rodzaju nijakiego w odmianie prostej.
1: Ojoj.
0: A właśnie. A o co chodzi? O to chodzi, że gdzieś tam na początku był rzeczownik dzieć z formantem tsko. Dziecko, dziecko.
1: Тобто дати, так, щось дається комусь.
0: Ja bym poszedł w twoim kierunku. Językoznawcy powiązują to ze słowem doić, a od doić jesteśmy bardzo blisko do karmienia piersią, do karmienia mlekiem matki, ale na szczęście pewności wcale nie mamy. W dodatku ta końcówka sko być może kiedyś była pejoratywna, a więc istota, którą mniej poważamy, ponieważ jest dzieckiem, ponieważ jest berbeciem, bobaskiem, brzdącym dzieciaczkiem, dzieciąteczkiem, dzieciną oseskiem, pacholęciem albo szkrabem. Czy tak było, czy nie było, tego nie wiemy, ale to jedno z takich słów bardzo, bardzo mocno zakorzenionych w językach słowiańskich i gdzieś bardzo głęboko leżą jego źródła.
1: Я вибрала кілька прислів'їв з дитиною пов'язаних.